przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Sam.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Jak zwykle o tej porze zaczynamy weekendową audycję Radia Złote Przeboje. To program dla Wałbrzyszan, program o Wałbrzychu, ale nie tylko, także o tym, co dzieje się w całym regionie. Będziemy dziś sprawdzać między innymi, co ciekawego przyniesie nam ten rok szkolny w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami. Oprócz tego, że jest to jedna z przestrzeni, w której świętujemy 600-lecie naszego miasta, to jesień powitamy tam także wyjątkowym festiwalem.
2: Festiwal na końcu świata dla miłośników fantastyki w każdym wieku.
1: O potrzebach i bezpieczeństwie wałbrzyskich seniorów usłyszycie także w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje.
3: Zapukaj, zanim zgaśnie światło. To kampania realizowana w Wałbrzychu przez nieformalną grupę Nieobojętni przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji, MOPS-u i Wałbrzyskich Przychodni.
1: Nie zabraknie także nowości z Zamku Książ, który otwiera swoje podwoje nieco szerzej dla turystów z zagranicy. Mogą korzystać oni z audioprowadzenia w nowych językach, ale o szczegółach opowiem Wam za kilkanaście minut, bo zaczynamy od spotkania z Rafałem Bijakiem z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Na dobry początek sprawdźmy, co przyniesie nam ten jesienny sezon w Wałbrzyskiej Bibliotece.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Wakacje skończyliśmy, nie było nawet takiego okresu przejściowego, żeby faktycznie dostosować się do trybu już powakacyjnego, bo w naszej instytucji działo się naprawdę dużo przez cały wrzesień. Wróciliśmy do realizacji projektów ministerialnych i spotkań autorskich. Realizowaliśmy też wydarzenia w ramach filmowego Wałbrzycha. Było to choćby spotkanie z Renatą Dencewicz czy dyskusyjny klub filmowy. Gościliśmy w naszych murach reportażystów, biografów. Wróciliśmy także do zajęć z dziećmi, młodzieżą i seniorami, więc myślę, że dobre słowo na określenie tego okresu powakacyjnego to intensywny czas. I nie zwalniamy, bo w październiku kontynuujemy te działania, może troszeczkę w zmienionej formie, z naciskiem na troszeczkę inne aspekty, ale ten październik również będzie intensywny, bo to będą kolejne spotkania autorskie, bo to będą kolejne wydarzenia cykliczne, które realizujemy co roku, czy to Tydzień z Regionem, czy Festiwal Fantastyki Wałbrzyski, Festiwal Fantastyki, Festiwal na Końcu Świata. No, ale także wracamy znowu do pracy z dziećmi, stąd też oferta edukacyjna na rok 2006-2007 i powrót cyklicznych wydarzeń dla najmłodszych odbiorców biblioteki, czyli bajkowe kluby malucha, rodzinne czytanie, chomikowe kino, też szereg warsztatów sensoplastycznych.
1: To nie pozostaje nam nic innego, jak zdradzić szczegóły. Jak zaglądamy w kalendarz, to co przed nami?
2: Przed nami powrót do projektu Siła Prawdziwej Historii, bowiem już 9 października w multimedialnej filii bibliotecznej na Podzamczu spotkamy się z Moniką Śliwińską, autorką biografii o boju żeleńskim. Przed nami także bardzo intensywny czas, bowiem już teraz mogę zdradzić, że w październiku powrócimy do trylogii z Markiem, do drugiej części właściwie trylogii wałbrzyskiej z Markiem Krajewskim. Tutaj jeszcze nie będę zdradzał daty, ale proszę uważnie śledzić informacje i nasze kanały w mediach społecznych, bowiem to wydarzenie, duże wydarzenie dla naszego miasta, dla Wałbrzyszan przed nami. Przed nami także spotkania w ramach Festiwalu na Końcu Świata. Będzie to spotkanie z Sylwią Zapaśnik, z Robertem Wegnerem, autorem fantastycznego cyklu opowieści z Mekhańskiego Pogranicza. Będzie to także tygodniowe wydarzenie jak Tydzień z Regionem. Nie tak dawno, bo jeszcze na skraju wakacji w ramach otwarcia muzycznego skweru na Piaskowej Górze prezentowaliśmy, czy informowaliśmy o stworzeniu książki Józef Wiłkomirski Własnym Zdaniem. Przed nami także wydarzenie promocyjne tej publikacji. To na multimedialnej filii bibliotecznej 19 października w ramach tygodnia z regionem, ale w ramach tygodnia z regionem spotkamy się także m.in. z Robertem Foxem, Agnieszką Dobkiewicz czy Agatą Bizuk, więc zahaczymy tutaj o całe spektrum literatury od historycznej czy reportażu aż po literaturę obyczajową. Dzieje się naprawdę dużo, bo to są te wydarzenia, które wymieniłem, to takie perełki w ramach naszego kalendarza na październik. Przewodnik. Można tutaj dodać choćby jeszcze wykład początkujący Dolnośląski Festiwal Nauki, również zaplanowany w naszych murach. No, ale będą to w skali miesiąca także wydarzenia cykliczne, które w okresie pozawakacyjnym kontynuujemy, realizujemy, jak choćby dyskusyjne kluby książki, bajkowe kluby Malucha, warsztaty dla dzieciaków, seanse kinowe w bibliotece. No jest tego naprawdę cała masa.
1: Wśród tych wydarzeń wybrzmiał festiwal. To zawsze jest takie hasło, które zwraca naszą uwagę, bo to coś, co jest poza tym harmonogramem i stałymi działaniami. Impreza przygotowana z myślą o kim?
2: Dla miłośników fantastyki w każdym wieku. No oczywiście najchętniej, najbardziej ciśnie nam się na usta powiedzenie dla młodzieży, ale no doskonale wiemy, że odbiorców fantastyki możemy znaleźć w każdej grupie wiekowej, i wśród seniorów, i wśród dzieciaków, i wśród młodzieży. To jest wydarzenie stworzone z myślą o szerokiej grupie odbiorców, których łączy jedno, właśnie miłość do fantastyki. Stąd też zapraszamy miłośników gier RPG, zapraszamy miłośników twórczości, czy to Sylwii Zapaśnik, czy to Roberta M. Wegnera, czy to po prostu miłośników szeroko rozumianych światów fantastycznych, którzy no, chcą się tą miłością podzielić, wymienić swoim doświadczeniem, podyskutować z nami na temat tego, co oni rozumieją poprzez fantastykę i jak na tą fantastykę patrzą. No szczególnie, że w ten gatunek możemy wpisać mnóstwo światów, które są mimo wszystko różne od siebie, tak? Od właśnie opowieści z mekańskiego pogranicza, przez oczywiście uwielbiany i kochany przez Polaków świat Wiedźmina, po te takie klasyki typu Tolkien, czy nawet opowieści z Narni dla młodszych odbiorców. No, nawet po przekroju tych tytułów widać, że to nie jest jedna grupa wiekowa, tak? Jedna grupa odbiorców.
1: Filarem jest tutaj niewątpliwie literatura, natomiast no, fantastyka ma to do siebie, że te dziedziny się tutaj mocno przenikają. Gry, o których wspomniałeś, czy mnóstwo takich akcentów, które przenikają do telewizji, przeradzają się w seriale, to sprawia, że fantastyka, choć zawsze miała grono całkiem spore wyznawców i miłośników, to jednak jest takim obszarem, który chyba niezmiennie cieszy się zainteresowaniem. A jak to z perspektywy Wałbrzyszan wygląda u nas lokalnie?
2: Myślę, że nie odstajemy specjalnie jako Wałbrzyszanie od średniej krajowej. My też jako instytucja inwestujemy w dział fantastyki, w książki z literatury sci-fi, czy po prostu szeroko rozumianej fantastyki, bowiem widzimy, że ci odbiorcy, ci poszukiwacze takiej literatury się u nas pojawiają, pytają o konkretnych autorów. Sam też no, wychodzimy im naprzeciw i w ramach kolejnych zamówień, kolejnych nowości, które trafiają na nasze półki, w ten dział no, inwestujemy, zakupujemy te książki, tak by oni cieszyli się kolejnymi pozycjami. Wracają pewne tytuły, czy pojawiają się nowe tytuły na naszych półkach. No, nie tak dawno Sapkowski ogłosił, że będzie pisał kolejną książkę, stąd też przygotowujemy się oczywiście z wyczekiwaniem i tęsknotą, aby do tego świata powrócić. Myślę, że ta fantastyka się cieszy sporą popularnością wśród Wałbrzyszan, co też pokazuje ten festiwal, który z roku na rok się rozrasta, rozwija. Będzie to już jego trzecia edycja i tych odbiorców, uczestników stale rośnie, nie tylko z samego naszego miasta, ale także i z okolic.
1: Pewnie jest już grono, które pojawia się z roku na rok, wie o imprezie, pamięta o niej, ale pewnie jest też spora grupa, która o festiwalu słyszała, być może nie miała jeszcze okazji skorzystać i być może to dla nich będzie pierwsza okazja do tego, by przekroczyć próg biblioteki pod Atlantami, bo tak sobie myślę, że wydarzenia tego typu są okazją do przełamania pewnych barier, które w naszych głowach mogą tkwić, związanych z no, takim stereotypowym wizerunkiem biblioteki jako miejsca, w którym przychodzimy, wypożyczamy książkę, wychodzimy, koniec.
2: No tak, gdzieś jeszcze tkwi takie spojrzenie na bibliotekę jako instytucję archaiczną, w której się tylko i aż wypożycza książki, i to najlepiej jeszcze wchodząc na całym, w trakcie całego tego procesu, od wejścia do wyjścia, najlepiej zachować ciszę i milczenie, tak? No śmieję się troszeczkę, natomiast my też staramy się od wielu lat przełamywać to spojrzenie, fałszywe spojrzenie na bibliotekę jako instytucję kultury, bowiem no te nie tylko w naszym, zgodnie z naszym założeniem, ale ta instytucja, biblioteki mają po prostu żyć i tętnić życiem. Stąd też różnorakie wydarzenia, które realizujemy, czy realizowaliśmy, jak choćby Święto Kolorów, gdzie dzieciaki w ramach 80-lecia wałbrzyskich bibliotek publicznych taplały się w masie sensoplastycznej, co skończyło się oczywiście masą sprzątania, ale no to jest wliczone w cenę, tak to powiedzmy, w cenę realizowania takich działań.
1: Warto było się pobrudzić.
2: Warto było się pobrudzić i z punktu widzenia dzieciaków, i z punktu widzenia naszego, a bo widzieliśmy na końcu te uśmiechy i radość, i możemy założyć w ciemno, że takie osoby, które już od najmłodszych lat tworzą sobie pozytywne korelacje z biblioteką, nie tylko jako miejscem, gdzie się te wypożycza książki, ale spotyka się ze swoimi ulubionymi autorami, można obejrzeć jakiś ulubiony film, można wymienić się doświadczeniem na temat książki, którą się lubi albo którą się nie lubi, no bo takie oczywiście też są, i można stworzyć prawdziwą burzę mózgów, żeby porównać swoje doświadczenie z przeczytanej książki z kimś innym i może spojrzeć na tą książkę jeszcze raz inaczej. No myślę, że to będzie procentowało tym, że tych czytelników i może nawet nie samych czytelników, ale użytkowników biblioteki, którzy w bibliotece będą szukali, no każdy coś swojego, tak? Z jakiegoś innego powodu będą do tej biblioteki przychodzili. Myślę, że to będzie procentowało.
1: Mówi Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Do rozmowy z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie, a teraz w Radiu Złote Przeboje, wieści z miasta i regionu. Sprawdźmy, co w minionym tygodniu działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Świdnica rozpoczyna modernizację schronu pod placem Grunwaldzkim. Wybrany został wykonawca pierwszego etapu prac. To początek remontu podziemnych pomieszczeń w centrum miasta, który finansowany jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ma kosztować ponad 750 tysięcy złotych. Tymczasem kolejne drogi zyskają nowe oblicze. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze trwają prace na odcinku drogi wojewódzkiej nr 383 Rościszów-Walim. W przyszłym roku prace przeniosą się na odcinek między Pieszycami a Dzierżoniowem, zapowiedział Paweł Gant, marszałek województwa.
4: Przebudowa infrastruktury wodociągowej. Też wspólna realizacja tego, co na wierzchu, czyli już nowej jezdni, która będzie służyła przez kolejne kilkadziesiąt lat.
3: Roboty między Rościszowem a Walimiem mają zakończyć się pod koniec roku. Prace przy remoncie drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach wkraczają w kolejny etap. Doniesieniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie przyjrzała się Małgorzata Mura.
5: Dla kierowców najważniejsza zmiana zaplanowana od tego tygodnia to przełożenie ruchu na drugą stronę drogi, tę, która została już wyremontowana. Prace obejmują wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i remont zatoki autobusowej.
3: Wszystko ma być gotowe do końca listopada. Znane są już wyniki głosowania Wałbrzyszan na patronów nowych autobusów wodorowych. Mieszkańcy wybrali 14 postaci. Są wśród nich m.in. Mickiewicz, Tuwim, Piłsudski, Chopin czy Matejko. 70-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego oszukany podczas internetowego zakupu peletu zapłacił 1200 zł, opału nie otrzymał, a strona internetowa, z której korzystał, zniknęła. Wałbrzyska policja apeluje: kupujcie od sprawdzonych sprzedawców. Jest ostatnia prosta budowy nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu. Około 100 pracowników pojawia się tam codziennie, by inwestycje zgodnie z zapowiedzią udało się zakończyć w październiku.
6: Największy plac budowy w Wałbrzychu, 80 milionów złotych, 85% dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej.
3: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Powstaje też ekologiczna myjnia dla autobusów. Zużyta woda będzie ponownie odzyskiwana. Na koniec Świdnica i wybrany wykonawca pierwszego etapu modernizacji schronu pod placem Grunwaldzkim. Chodzi na razie o prace rozbiórkowe, które potrwają do połowy grudnia. Finałem ma być dostosowanie podziemnych pomieszczeń do funkcji pełnoprawnego schronu. Inwestycja finansowana jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Niebawem zakończy się też rekrutacja do Szlachetnej Paczki. Na razie wciąż poszukiwani są wolontariusze, którzy będą docierać do potrzebujących rodzin.
7: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest Weekend Cudów. To jest ten moment, kiedy wiemy, że komuś pomogliśmy.
3: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W naszym regionie wolontariusze są potrzebni m.in. w Wałbrzychu, Jedlinie Zdroju, Świdnicy, Świebodzicach czy Żarowie. Na koniec o akcji, która ma nas zachęcić do większej uważności na osoby mieszkające w sąsiedztwie. Pukaj zanim zgaśnie światło. To kampania realizowana w Wałbrzychu przez nieformalną grupę Nieobojętni przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji MOPS-u i wałbrzyskich przychodni. Społecznicy zachęcają do przekazywania wizytówek sąsiedzkich, by osoby mieszkające obok siebie mogły skontaktować się ze sobą w razie potrzeby.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To program Radia Złote Przeboje, weekendowa audycja Tydzień w Wałbrzychu. Za nami przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotowała dla Was Monika Trykowska, chwila. Ale na tym oczywiście nie kończymy naszego radiowego spotkania poświęconego temu, co w Wałbrzychu się dzieje. Końcówka września intensywna pod względem artystycznym. Ten weekend to otwarcie nowej wystawy w Wałbrzyskiej Galerii BWA. Za chwilę także sporo turystycznych akcentów w naszym programie. Ale najpierw wracamy do spotkania z naszym gościem, a przypomnę, jest nim Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Rozmawiamy o tym, co przyniesie nam ten rok szkolny i ten sezon w Wałbrzyskiej Bibliotece. Październik to m.in. festiwal na końcu świata, ale nie tylko.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: W planach na rok 2027 pewnie jeszcze będziemy mówili, bo to w nieco dalszej perspektywie, natomiast patrząc na aktualny kalendarz i fakt, że rok 2026 to jubileusz 600-lecia miasta, kilka miesięcy jeszcze pozostało, czy w związku z tym jakichś wydarzeń nawiązujących do tego jubileuszu z perspektywy biblioteki możemy się spodziewać?
2: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie realizowania projektu filmowy Wałbrzych, stąd też może nie bezpośrednio w samej bibliotece, ale w naszym mieście w kinie Apollo realizowane są pokazy filmowe wraz z spotkaniami z zaproszonymi gośćmi. Kino Apollo cały harmonogram takich spotkań do końca roku już ogłosiło, także jeszcze w październiku, w listopadzie możemy się takich spotkań spodziewać, ale my także jako instytucja osobno, bez współpracy, realizując projekt choćby reportaż o nas samych, do końca roku mamy przygotowane jeszcze kilka wykładów poświęconych historii naszemu miastu, stąd też jeszcze we wrześniu, 29 września będziemy mieli spotkanie z dr Karoliną Rybicką, która opowie nam o troszeczkę zapomnianym już aspekcie komunikacji miejskiej w Wałbrzychu, trolejbusach i tramwajach, ale także z nią spotkamy się troszeczkę później, bo już w grudniu, gdzie oczywiście początek grudnia w naszym mieście króluje tylko jeden temat, słusznie, no bo to oczywiście górnictwo, więc i my porozmawiamy na ten temat. Doktor Karolina Rybicka przedstawi nam tam ten aspekt naszego miasta. Także no, tych działań będzie jeszcze sporo, nie o wszystkich w tym momencie mogę powiedzieć, bo jeszcze trwa dopracowanie pewnych szczegółów, tak, żebyśmy mogli przedstawić klarowną, konkretną informację, co, kiedy i z kim, ale zachęcam, aby obserwować nasze kanały komunikacyjne, korzystać oczywiście z mediów lokalnych, które te informacje przekazują, bowiem jeszcze mamy kilka niespodzianek dla Państwa przygotowanych.
1: Dorośli miłośnicy literatury z tymi kanałami informacyjnymi z pewnością sobie poradzą, bo na bieżąco korzystają, o młodzież w ogóle się nie martwię w tej materii. Pewną grupą, która może poczuć się wykluczona, mogą być zupełnie najmłodsi, których też w swoje progi zapraszacie, i tutaj odpowiedzialność za przekazanie tych informacji i wykorzystanie czasu wolnego spoczywa na rodzicach, więc chyba do nich apel, by pamiętać o tym, że już po tym wakacyjnym szale, jak jesień nadchodzi, jak na horyzoncie zima i nie mamy pomysłu na spędzenie wolnych chwil, czy to w weekend, czy po szkole, po pracy, no to biblioteka może być dobrym adresem.
2: Tak, jak najbardziej zapraszamy i najmłodszych, i całe rodziny, bowiem to nie jest tak, że u nas ten czas trzeba spędzać tylko w ramach zorganizowanych wydarzeń, ale nasze działy dziecięce są otwarte i gotowe, aby przyjąć całe rodziny w ramach przedpołudniowych, na przykład sobót, czy popołudniowych dni w ciągu tygodnia. Można do nas przyjść, posiedzieć, poczytać książki, wcale nie trzeba ich zabierać do domu, a można spędzić także miłe popołudnie nad grami planszowymi, bo nasze zbiory także posiadają ich mnóstwo. No tutaj zachęcamy, aby te rodziny planowały sobie także takie popołudnia, takie wyjścia do biblioteki, gdzie mogą się zająć, w cudzysłowie oczywiście, sami sobą, a przez nikogo niepokojeni, i taki fajny czas bezpłatnie u nas spędzić.
1: Ja skupiłem się na wydarzeniach, na atrakcjach, na tych datach, które mogą przykuć naszą uwagę i sprawić, że w bibliotece się pojawimy, pomijając najbardziej oczywistą funkcję, ale myślę, że warto, żeby na koniec to wybrzmiało, bo jednak jeśli odwiedzamy bibliotekę, to po tę książkę warto sięgnąć, a książek z każdym dniem, tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc są nowości, jak mniemam, i dla małych, i dla dużych.
2: Tak, ostatnie tygodnie to ciągłe dostawy nowych pozycji, które trafiają do naszego działu gromadzenia i opracowywania zbiorów. Także mogą się Państwo spodziewać, że praktycznie w każdym tygodniu do naszego katalogu wpadną jakieś nowości, zarówno dla dużych, małych, dla miłośników książek, dla miłośników audiobooków, dla miłośników filmów. Zachęcam, aby przy podejść do biblioteki i zapytać bibliotekarza, on z czystą przyjemnością wskaże regały, gdzie te nowości królują i są pokazywane, zanim trafią do konkretnych działów. Ale zachęcam także, aby sprawdzać nasz katalog internetowy, który jest dostępny na stronie atlanty.pl, aby sprawdzić, co już jest, co być może za chwilę na nasze półki właściwie już trafi, a jest w naszych murach. Jest tego tak dużo, że nie sposób wymienić tytuły.
1: No właśnie, biorąc pod uwagę tę klęskę urodzaju, myślę, że o tym możemy mówić. Niektórzy mogą poczuć się przytłoczeni decyzją, no po który tytuł sięgnąć, bo ten wybór jest dość spory i tutaj chyba też na bibliotekarzach można polecać, jeśli mamy sprecyzowane dziedziny, kategorie literatury lub szukamy może nie konkretnego tytułu, ale czegoś dla siebie, no to wiedza bibliotekarzy będzie chyba nieoceniona.
2: No tutaj nie zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że bibliotekarze także czytają i czytają dużo, bo często jest to kilkanaście książek w miesiącu. No sam widzę po koleżankach, po kolegach, którzy wypożyczają książki z naszych zbiorów, zabierają je do domu, no i później dzielą się gdzieś swoimi przemyśleniami czy spostrzeżeniami. Nasi bibliotekarze bardzo chętnie pomogą i pomagają przy wypożyczaniu zbiorów. Jeśli ktoś ma problem z wyborem, po jaką książkę sięgnąć, można powiedzieć, że tutaj także panuje klęska urodzaju, bowiem tak jak każdy człowiek, tak każdy bibliotekarz czyta coś pod swoje gusta, także którego by bibliotekarza nie zapytać, no to się może okazać, że zaproponuje coś zupełnie innego niż kolega, koleżanka, z którą pracuje. Także śmiało można pytać każdego z pracowników, bo ile tych pracowników, tyle będzie propozycji polecajek książkowych.
1: Czyli challenge na 2026, poznać całą obsadę biblioteki pod Atlantami.
2: Tak, myślę, że to doskonałe wyzwanie, które można sobie wpisać do propozycji na 2027 i zobaczyć, porównać, który bibliotekarz z naszej perspektywy czyta lepsze książki. To może być całkiem niezła propozycja. Zobaczymy tylko, co moje koleżanki, koledzy po tym, jak to usłyszą. Może się okazać, że będzie nawet wewnętrzna rywalizacja w takim razie o to, kto te lepsze książki czyta. Tu pół żartem, pół serio oczywiście.
1: No to co, zachęcamy Państwa do podbijania tych statystyk. Może jakaś rywalizacja między pracownikami się pojawi. No i niezmiennie zapraszamy do wszystkich oddziałów biblioteki pod Atlantami.
2: Tak, serdecznie zapraszamy. Czekamy na Państwa z wytęsknieniem i z nowymi książkami w rękach.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Mówił Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami, a już za chwilę w Radiu Złote Przeboje porozmawiamy o tym, czy turystyka w naszych górach, czy aktywne spędzanie czasu na górskim szlaku może być ciekawą alternatywą dla wałbrzyskiej młodzieży. Najpierw jednak wyjątkowa okazja do poznania twórczości Tomasza Górnickiego. To właśnie jego prace zagościły w ten weekend w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w ramach wystawy Nośniki Pamięci.
0: Ciekawe wydarzenie w Wałbrzychu.
1: Powinniśmy pojawić się w Wałbrzychu, na terenie Starej Kopalni, w galerii BWA, gdzie zobaczymy co, bo z tego, co słyszałem, to będzie przede wszystkim widowiskowo.
8: Tak, najbliższa wystawa w BWA Wałbrzych to jest wystawa Nośniki Pamięci. W najbliższy piątek zapraszam serdecznie na wernisaż. Ja do każdej swojej wystawy podchodzę mocno w kontekście miejsca. W sensie to miejsce troszeczkę narzuca formę wystawy. Można to nazwać wystawą site specific, czyli projektowaną specjalnie pod określoną przestrzeń. Tutaj też tak będzie. To jest konkretna wystawa, zamknięty projekt, który się nazywa Nośniki Pamięci. Jest to zbiór 10 rzeźb, rzeźb instalacji. Każda z nich jest rzeźbą w relacji z przedmiotem albo przedmiotem potraktowanym jako rzeźbą.
1: Konkretna konfiguracja, czyli połączenie ekspozycji z przedmiotem, inspiracje w nawiązaniu do miejsca, skąd?
8: Tak, historia i generalnie pisanie pamiętnika, tylko w formie przestrzennej. Mamy tutaj miejsce, które jest zrewitalizowane. To jest miejsce, które zmieniło całkowicie swój kontekst. Kiedyś z przemysłowego górniczego, dzisiaj na galerię sztuki. Ale wciąż czujemy ducha tego miejsca, została zachowana architektura, wiele elementów stare z przeszłości i też przedmiotów. elementów, jak tutaj rozejrzymy się wokół BWA, to widzimy te stare okruchy pamięci, które są znakiem poprzednich czasów. I podobnie właśnie na mojej wystawie skupiam się na przedmiocie. Część przedmiotów znalazłem czy to na śmietniku, czy udało mi się kupić na Eliksie, czy coś w tym stylu. PM i z reguły są to przedmioty, które mają swoją własną historię. I troszeczkę wymyślę taką, że każdy przedmiot, który jest używany, przywołuje w pamięci osoby, które go używały. Czyli jeżeli mamy stare krzesło, to zastanawiamy się, czemu to krzesło teraz jest puste. Jeżeli mamy wannę, no to też ta wanna była świadkinią wielu osób, które jej używały. Łóżko jest bardzo symbolicznym obiektem, bo w łóżku się rodzimy, w łóżku się kochamy, żyjemy, a potem umieramy. Więc takie przedmioty, które towarzyszą nam w codziennym życiu i przedmioty, na które nie zwracamy uwagi, tutaj są troszeczkę podniesione do takiego symbolu chyba przemijania, bo przedmiotów używamy, przedmioty z przedmiotami się wiążemy, potem my odchodzimy, a przedmioty często zostają.
1: A jeśli chodzi o samą rzeźbę i materiał, z czym się spotkamy?
8: Oj, bardzo różnie. Tutaj właśnie mamy zarówno rzeźby lane z betonu, mamy wannę, która jest starym obiektem znalezionym, bo wanna ma ze 100 lat lekką ręką, żeliwna, a w środku jest rzeźba z betonu i rzeczywiście do tej wanny wlane jest prawie 300 kilo betonu. Mamy rzeźby z brązu, mamy rzeźby z aluminium, mamy mieszane materiały. A propos materiałów, mam nadzieję, że odbiorcy zwrócą uwagę na to, że ja często bawię się pojęciem słabe, mocne, lekkie, ciężkie. W sensie coś lekkiego staram się pokazać w ciężkim materiale i odwrotnie. Jakąś solidną formę staram się złapać właśnie w kruchym materiale, ulotnym. I to też ma swoją wartość, to też się czyta.
1: Zapraszamy Wałbrzyszan, pewnie w pierwszej kolejności. Zapraszamy też gości, no i tych, którzy pana twórczość znają, bo jak rozumiem, każda wystawa osadzona w zupełnie innych realiach, zahaczając o kontekst miejsca, więc ta twórczość za każdym razem prezentuje się z zupełnie innej strony, jak mniemam.
8: Tak, zdecydowanie. Za każdym razem przygotowuję się bardzo konkretnie, z konkretnym projektem do konkretnej przestrzeni. To samo było widać w Muzeum Śląskim, gdzie była wystawa Dormitorium. To widać teraz u nas na Nośnikach Pamięci w Wałbrzychu, a za chwilę będzie widać w Bunkrze Sztuki w Krakowie, więc każda wystawa odpowiada swoją historię, zbiorem obiektów rzeźbiarskich, które mają jakiś wspólny mianownik, ale jednocześnie, co też mam nadzieję, że jest to czytelne, są bardzo moje, bo wychodzą z emocjonalnego wnętrza, które mam ja, i to jest mój sposób komunikowania się z rzeczywistością.
1: Ja tak sobie myślę, być może subiektywnie, że mimowolnie tworzy się po takich kilku wystawach jakaś taka hierarchia miejsc, które bardziej rezonowały, mniej. Czy jest w pana głowie takie poczucie, że któreś ekspozycje zostały na dłużej w pamięci? Domyślam się, każda z nich jest na jakiś swój sposób wyjątkowa, ale czy są mniej bądź bardziej wyjątkowe?
8: Mniej bądź bardziej nie, ale zawsze są inne. To jest ważne, że właśnie, tak jak wspominałem, to rzeźbienie to jest takie pisanie pamiętnika tylko w formie przestrzennej. Czyli po prostu zamiast przelewać słowa na kartkę, to staram się je pokazywać, czasem dosłownie nawet wykuć i pokazać publiczności. I tutaj, żeby pokazać je publiczności, to potrzebujemy z reguły jakiegoś miejsca. To nie są obiekty wyabstrahowane z przestrzeni, gdzieś wycięte w Photoshopie na białym tle, tylko zawsze one funkcjonują najpierw w jakimś miejscu. I to właśnie jest taka moja historia, bo tworzę sobie takie jakieś, nazwijmy to, pokoje, instalacje i z biegiem lat po prostu obserwuję, gdzie byłem, gdzie je umieściłem, gdzie je pokazałem, i bardzo lubię do tego wrócić, bo rzeczywiście każde to miejsce ma swoją historię i każda z tych wystaw ma swoją historię.
1: Czyli co, gdzieś spory magazyn jest w zanadrzu, żeby to wszystko zgromadzić w jednym miejscu później?
8: Oj tak, jeżeli już mówimy o takim typowym życiu rzeźbiarza i logistyki, to tak, zdecydowanie trzeba dużo nosić, trzeba dużo jeździć, bo ja mam wystawy w wielu miejscach, a także rzeczywiście te obiekty mają swoją objętość i wagę. Więc to też jest a propos nośników pamięci, że tak jak staram się cytować przedmioty, które po nas zostają, to tak samo ja chcę zostawić po sobie jak najwięcej przedmiotów, które będą o mnie mówiły.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nośniki pamięci Tomasza Górnickiego dostępne na terenie Starej Kopalni. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz w programie Radia Złote Przeboje coś dla miłośników sportu.
0: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Jeśli chodzi o sport, mamy się czym pochwalić. Wśród sportowych sukcesów Wałbrzyszan nie sposób nie wspomnieć o dokonaniach Mariusza Lesia, zawodnika głuszyckiego klubu karate Kyokushin, a na co dzień funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który w minionym tygodniu wywalczył srebrny medal podczas zawodów European Full Contact Karate Cup rozegranych 19 września w Kielcach. Zawody zgromadziły zawodników karate z całej Polski oraz innych krajów europejskich. Rywalizacja odbywała się w formule Full Contact w wielu kategoriach wiekowych i wagowych. Od kategorii juniorskich przez U21 seniorów aż po kategorię Masters. Jak informuje serwis Wałbrzyszek.com, w turnieju w sumie uczestniczyło około 370 zawodników i zawodniczek z 55 klubów reprezentujących 10 krajów Europy i różne organizacje karate.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: Zamek Książ zwiększa swoją turystyczną dostępność. Od niedawna obiekt ten można zwiedzać także w językach koreańskim i arabskim. To dwie zupełnie nowe wersje językowe w systemie Audio Guide, przygotowane w odpowiedzi na zmieniającą się strukturę ruchu turystycznego i coraz większą liczbę gości przyjeżdżających na Dolny Śląsk z Korei Południowej oraz krajów arabskich. Książ, jeden z największych zamków w Polsce, jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych kraju, każdego roku odwiedza około 500 000 osób. Monumentalna, dawna rezydencja Hochbergów jest nie tylko popularnym celem turystycznym, ale przede wszystkim wyjątkowym pomnikiem historii, w którym splatają się dzieje Śląska, europejskiej arystokracji oraz dramatyczne wydarzenia XX wieku. Jednym z podstawowych sposobów poznawania tej wielowątkowej historii przez turystów indywidualnych jest system audioprzewodników rozwijany od lat wraz ze wzrostem frekwencji i coraz bardziej międzynarodowym charakterem publiczności odwiedzającej Książ. Szczególnie rozbudowana jest oferta w języku polskim. Zwiedzający mogą obecnie wybierać się spośród trzech różnych ścieżek. Pierwszą jest podstawowa polska wersja audioprzewodnika prowadząca przez najważniejsze pomieszczenia i etapy historii zamku. Od czasów książęcej rodziny Hochbergów po wydarzenia związane z II wojną światową. Drugą jest przygotowana w bardziej widowiskowej formule wersja gwiazdorska. Jej narratorem jest aktor i ambasador Wałbrzycha Leszek Lichota. W postaci najsłynniejszej mieszkanki Książa, księżnej Daisy von Pless, wciela się natomiast Renata Dancewicz, również aktorka i ambasadorka Wałbrzycha. Jej głosem wybrzmiewają m.in. autentyczne fragmenty pamiętników księżnej Daisy, dzięki czemu zwiedzający mogą spojrzeć na Książ także z perspektywy osoby, która przez dziesięciolecia była związana z tą rezydencją. Trzecią propozycją jest polska wersja dziecięca, przygotowana specjalnie z myślą o najmłodszych zwiedzających i rodzinach. Czwartą polską wersję zamek oferuje w języku migowym. Międzynarodowy charakter ruchu turystycznego sprawia, że oferta językowa jest systematycznie poszerzana. Oprócz trzech polskich ścieżek, Audio Guide Książ można już zwiedzać w językach angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, węgierskim i ukraińskim, a od tego lata również w języku koreańskim i arabskim. Wprowadzenie języka koreańskiego jest odpowiedzią na zauważalną obecność gości z Korei Południowej na Dolnym Śląsku. Znaczenie ma tu też bezpośrednie połączenie lotnicze Wrocław-Seul. Regularne rejsy łączące stolicy Dolnego Śląska z Koreą Południową stworzyły zupełnie nowe możliwości rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie. Jednocześnie w Książu obserwowany jest wzrost zainteresowania ze strony turystów z państw arabskich. Nowa arabska wersja audioprzewodnika ma umożliwić im pełniejsze poznanie zarówno historii zamku, jak i postaci związanych z dawnym dworem Hochbergów. Książ odwiedza dziś publiczność praktycznie z całego świata i musimy za tymi zmianami podążać, mówi Dorota Karol Lewska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu. Chcemy, aby gość, który przyjeżdża do nas z drugiego końca Europy czy świata, mógł nie tylko zobaczyć piękne wnętrze, ale przede wszystkim zrozumieć ich historię. Koreańska i arabska wersja audioprzewodnika są kolejnym krokiem w tym kierunku. Już myślimy o następnych językach, bo Książ staje się coraz bardziej międzynarodową atrakcją turystyczną, mówi prezeska Zamku Książ. Jak dodaje, wśród języków, które chcielibyśmy wprowadzić w następnej kolejności są niderlandzki i portugalski, a także język chiński. Rozważamy zarówno wersję w języku mandaryńskim, skierowaną przede wszystkim do gości z Chin kontynentalnych, jak i wersję wykorzystującą zapis tradycyjny, przeznaczoną m.in. dla turystów z Tajwanu. Chcemy budować ofertę na przyszłość, a nie tylko reagować na to, co dzieje się dzisiaj, mówi Dorota Karolewska. Rozbudowany system Audio Guide jest dziś jednym z najważniejszych narzędzi obsługi setek tysięcy turystów odwiedzających Książ każdego roku. Pozwala jednocześnie zachować dużą swobodę indywidualnego zwiedzania i opowiadać niezwykle bogatą historię zamku osobom pochodzącym z coraz bardziej odległych części świata.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Nie zabraknie także dziś, jak zwykle zresztą, propozycji dla miłośników kultury i sztuki. Co jest grane, to zawsze sprawdzamy na koniec, więc warto być z nami do końca. Warto być z nami cały czas, szczególnie teraz. Nie odchodźcie od radio odbiorników, bo czas na kolejnego gościa w naszym magazynie, a jest nim nauczyciel i przewodnik Artur Ciempa, z którym miałem przyjemność porozmawiać o klubie wędrowniczek, który został założony z myślą o wałbrzyskiej młodzieży, no i jest już bardzo dorosły, bo ponad 35 lat funkcjonuje w naszym regionie.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
9: Mógłby być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w zasadzie, no bo ukończył już 35 rok życia. No tak, koło zaczęło działać w roku 89. Ja jeszcze byłem uczniem klasy czwartej liceum, w pierwszym liceum w Wałbrzychu i wtedy założyłem to koło. Ja wiem, że teraz dzisiejsi słuchacze, zwłaszcza młodzi, powiedzą, no jak to? Uczeń mógł założyć koło, tak? No tak, to były takie czasy. Miałem kurs organizatora turystyki skończonego. Jako 18-latek taki kurs skończyłem i dzięki temu mogłem już działać w turystyce. A dyrekcja i pozwoliła mi na to, żeby to koło założyć, więc ze swoimi kolegami, uczniami już tam zacząłem hasać po górach.
1: No to chyba w najlepszy możliwy sposób się zaczęło, no bo od takiej pracy z pasją, nie od formalnych struktur, tylko zakładam, że motywacja była taka, że robię, bo lubię.
9: Tak, robię, bo lubię, jasne, od tego się zaczęło. Natomiast ja sam już wcześniej w tych formalnych strukturach działałem, bo do PTTK się zapisałem w 84 roku?
1: O, nie tak dawno.
9: 40 lat na karku przynależności, a do PTSM-u rok później. Więc już tam należałem, natomiast faktycznie koło powstało jakby bardziej z pasji. Ja od zarania dziejów się pasjonowałem właśnie turystyką, zwłaszcza turystyką górską. Do tego mnie moja mama bardzo mocno zachęciła. Jako 7-latka zabierała już na rajdy turystyczne. Pamiętam taki pierwszy rajd z Złotego Stoku do Paczkowa. Przelazłem 7-latek, 30 kilometrów, no ale już w końcówce panowie tam, koledzy, mamy z pracy mnie nieśli na barana. Już nie miałem siły.
1: To jest taka cyfra, która u mnie, mimo że 7 lat nie mam, wywołuje zakwasy, mimo że się nie ruszyłem z krzesła, więc tylko z podziwem mogę patrzeć, no ale to owocowało na lata kolejne, no bo ta przygoda trwa do dzisiaj, no i to taka przygoda, która sprawia, że tego bakcyla sprzedaje pan, mówiąc kolokwialnie, innym, sprzedaje pan młodzieży, no z dużym sukcesem, bo skoro 35 lat ten interes się kręci, to znaczy, że jednak odbiorca jest.
9: Tak, odbiorca jest, aczkolwiek kiedyś łatwiej było zmotywować młodzież do chodzenia na wycieczki, no bo nie było internetu, nie było komórek, więc jakby młodzież szukała dla siebie jakiejś alternatywy, co robić, nie? To jeździliśmy na przykład na obozy wędrowne. Piękne, cudowne obozy, dwutygodniowe, plecak 20-kilowy, wycieczka od schroniska do schroniska, więc tego bakcyla opali bardziej. Wycieczek było po 20, po 30 na rok mniej więcej. Teraz jest troszkę mniej, no bo niestety młodzież też jest inna, ale bardziej taka komórkowo, internetowo, smartfonowa, ale chodzą, chcą chodzić. I to mnie bardzo cieszy, że dalej się znajdują takie osoby, które chcą kontynuować tą turystykę. Ale mówię, to już nie jest to samo, co było kiedyś, nie? Tylko wiadomo, że nie można porównać dwóch światów. No, trudno porównywać epokę schyłku PRL-u, początku nowej Rzeczypospolitej do dzisiejszych czasów, tak? Się bardzo wiele rzeczy dużo zmieniło, ale odbiorcy dalej są. I to mnie bardzo cieszy.
1: No i to też chyba pozytywne zjawisko mimo wszystko, no bo jak pan zauważył, tych elementów, które odciągają naszą uwagę, mówię o dorosłych, o młodzieży szczególnie, w postaci internetu, smartfonów, wszechobecnej technologii, która oczywiście jest przydatna, no ale ta skala bywa zastraszająca. No jest tego dużo i ktoś mógłby dojść do wniosku, że no dobra, to spisujemy to na straty. Jak oni mają tyle rozrywek, tyle tych bodźców, no to gdzie tu ich zapraszać na wycieczkę? No ale okazuje się, że jednak gdzieś tam wewnątrz są w nas te potrzeby, które determinują to, że jednak na ten spacer czy wycieczkę ruszamy mimo wszystko.
9: No tak, takie pierwotne potrzeby człowieka, prawda? Też są potrzeby wyjścia w teren, potrzeby estetyczne, tak? Chcemy kontaktu z przyrodą, żeby coś poznać, zobaczyć, obcować z tym pięknem przyrody. Dzieci bardzo lubią na przykład robić zdjęcia, nie tylko selfiki, ale również właśnie na przykład kontemplują przyrodę. Gdzieś tam idziemy na przykład na taki szczyt, wchodzimy na wieżę widokową, czy na jakąś platformę widokową. Ojej, ale tym jest pięknie. Panie profesorze, no dobrze, że tutaj przyszliśmy, prawda? Ja mówię, a widzicie? No, a tak nie chcieliście na przykład iść, prawda? Albo mówiliście, a tam, po co tam będę szedł? Albo, a nie chce mi się jeszcze tyle kilometrów. A jednak warto, prawda? Więc widzą te walory, które jakby niesie im ta turystyka, zwłaszcza turystyka górska, bo ja optuję oczywiście głównie w turystyce górskiej, co nie oznacza też, że nie jeździmy na wycieczki przykład krajoznawcze, bo oprócz poznawania Sudetów mamy także w planach różne wycieczki, na przykład byliśmy w Dreźnie, byliśmy w Pradze, więc to nie są tylko wycieczki stricte jakby górskie, prawda?
1: Mam też takie wrażenie, że to jest chyba kwestia, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, przełamania jakiejś takiej jednej bariery i pokazania, że to może być ciekawe, że to może być fajne. Ja sam łapię się na tym, chociaż do grona młodzieży już zdecydowanie nie należy, że jak się człowiek zatraci w tym trybie zawodowo-życiowym, w tym pędzie, no to zapominamy o tym, że zwykły spacer i takie prozaiczne czynności jak pójście do lasu czy w góry mogą być źródłem takiej zwykłej, pierwotnej przyjemności. I myślę, że z młodzieżą też tak chyba jest, że jak oni się przełamią, to zapala się lampka, że może drugi raz też warto, że to jest coś fajnego.
9: Tak, ja myślę, że tak. Młodzież nie jest zła. Do młodzieży trzeba umieć dotrzeć, prawda? Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, wie pan co, bo też moi koledzy, na przykład wiele moich kolegów i znajomych jakby puka się w głowę, a po co właściwie to robisz, na co ci to, dlaczego to robisz, prawda? Przecież z tego nie ma żadnych szczególnych korzyści, a takich typowo materialnych, powiedzmy. A jest duża odpowiedzialność. Na przykład jechać w sobotę na wycieczkę z uczniami. Nie dość, że swój czas się zabiera jakiś tam, który można przeznaczyć na życie z rodziną, to jeszcze dodatek, prawda, duża odpowiedzialność. No coś się stanie i co wtedy? Ale jednak, wie pan co, brakuje tych ludzi z pasją, którzy potrafią dzieciom właśnie coś zaszczepić. Tu jest też taki problem natury takiej formalno-prawnej, można powiedzieć, czyli jakby gdyby być może było więcej jakby roli państwa w tym, żeby, czy samorządów, żeby na przykład zachęcać nauczycieli, żeby te kółka turystyczne tworzyli, to by było też lepiej, prawda? W tej chwili jest tak, że jak nie ma pasji ktoś w sobie, to ciężko też dzieci do tego zapalić, ale dzieci po prostu trzeba je otworzyć na to, pokazać im ten świat turystyki, świat piękna, świat przyrody, bo oni tego nie znają. Mam takich uczniów bardzo często, którzy idą ze mną na wycieczkę, mówią, wie pan co, ja pierwszy raz jestem na wycieczce w ogóle. Jak tu jest pięknie, prawda? Ja nie wiedziałem, ja tylko samochodem z rodzicami jeżdżę. No to tak to mniej więcej wygląda. Trzeba po prostu im to pokazać, ale mówię, dzisiaj często sama pasja nie wystarczy. Rola społeczników tak zwanych już gdzieś tam przeminęła. Teraz niektórzy się śmieją z tych właśnie, a ty jesteś jak ten KO, prawda?
1: Ale funkcja z rozrzewnieniem przez niektórych wspominana.
9: Tak, ale ty tak się zachowujesz jak taki KO-owiec, prawda? Natomiast coraz mniej tych społeczników jest, ale tak jak mówię, musi być jakaś pasja, bo takie, wie pan, jakbyśmy te wycieczki jeździli bez żadnego takiego powołania, mówiąc tak troszkę górnolotnie, to właściwie nic z tego nie wynika. Te wycieczki są takie nijakie. No jadą dzieci na tą wycieczkę, no tak z przymusu jadą, bo jadą, coś tam oglądają, prawda.
1: Spojrzą w lewo, spojrzą w prawo.
9: Spojrzą w prawo, tak, idą dalej, nie wiedzą gdzie byli, co zobaczyli. Ja na przykład na wycieczkach mam taką zasadę, no może nie na każdej, ale na większości, że dużo mówię, dużo opowiadam, przewodnik również opowiada. Sam jestem też przewodnikiem. I potem są jakieś konkursy, są jakieś nagrody, są jakieś podsumowanie. To jest tylko takie przejście na sucho, że tak powiem, nie?
0: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przypominam, naszym gościem w Radiu Złote Przeboje jest dziś nauczyciel i przewodnik górski Artur Ciempa, a już za chwilę podsumowanie pracy wałbrzyskich policjantów. Będzie o zatrzymanych na wałbrzyskich ulicach podczas kontroli w minionym tygodniu, będzie o pijanych kierowcach. Więcej szczegółów już za kilka minut.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Otarliśmy się o temat szkoły, no i ja troszkę się obawiam tego, co chcę powiedzieć, bo rozmawiam z pedagogiem mimo wszystko, ale cisną mi się na usta słowa, że szkoła jednak troszkę hamuje taki rozwój, bo ten tryb, który dzisiaj mamy, no on jednak determinuje to, że więcej czasu spędzamy nad książką, co oczywiście no, jest domeną szkoły, ale powiedzmy sobie szczerze, różne są formy edukacji i zaszczepiania tych pasji, no ale w takiej szkole ciężko dzisiaj doszukać się przestrzeni na takie działania.
9: Tak, to zgadza się. To też zależy od tego, jaka jest dyrekcja i jak pojmuje jakby misję szkoły, rozwój szkoły, jakie ma swoje wizje i cele. Dlatego, że faktycznie turystyka gdzieś tam znajduje się z tyłu. Główny nacisk się kładzie, no ktoś powie dobrze, na, nie wiem, polski, matematykę, języki obce. Jak są jakieś pieniądze na przykład z tego tytułu, to, no to trzeba tam dołożyć, bo z tego jest matura, prawda? Potem ewentualnie jakiś sport, może jakieś kółko sportowe, może jakieś czasami plastyczne, jakieś tam inne, literackie, ale jeśli chodzi o samą turystykę, to gdzieś tam jest, prawda, no gdzieś z tyłu faktycznie. Ja mam o tyle dobrze, że w mojej szkole, w tym zespole szkół w Sztabniezdroju są klasy turystyczne, więc jak gdyby tam troszkę się dba tą turystykę, to nie jest tak, że ona jest gdzieś tam na boku, więc to jest duży plus, ale ogólnie rzecz biorąc w szkołach, jakbyśmy mieli taką przeciętną szkółkę podstawową, czy jakiś tam liceum, to ta turystyka dzisiaj jest na boku. W dawnych czasach było tak, nie wiem, z czego to wynikało, że tak było, a teraz tak nie jest. Że na przykład, jak ktoś prowadził jakieś kółko turystyczne, albo szedł na przykład z dziećmi na wycieczkę w sobotę, na przykład dostawał za to tam, powiedzmy, miał wypłatę za 4 godziny, nie? Czyli nie była jakaś suma nadzwyczajna, a przynajmniej mu się zwróciło za to, że gdzieś tam pojechał z dziećmi i tak dalej, nie? I tam jeszcze miał jakieś drobne na kawę, że tak powiem. Teraz tego nie ma. Być może dyrektorzy szkoły, tak jak powiedziałem, jeżeli mają jakieś tam na przykład dodatkowe środki, to wolą wydawać na inne cele, inne przedmioty, dyscypliny takie typowo naukowe niż na turystykę. A z doświadczenia wiem przez 30 kilka lat, od kiedy pracuję w szkole, że przez doświadczenie człowiek się uczy najlepiej, przez praktykę. No taki geolog na przykład, nauczyciel geografii opowiada coś o skałach dzieciom, prawda? No tam coś piszą, robią jakieś tam notatki, no może pokażę jakąś prezentację, to już będzie cudo, ale oni z tego nie zapamiętają. Pójdą w góry, zobaczą sobie wygasły wulkan gdzieś w górach Kaczawskich, prawda? Poglądają, jak to wyglądało, on będzie opowiadał, ten nauczyciel, o tym wszystkim, widzą to na oczy. Zupełnie inna sprawa. To nauczanie w praktyce jest zdecydowanie lepsze. I nawet uważam, że niektóre lekcje można w takiej praktyce przeprowadzać. Wiele lekcji geografii, biologii, historii, pełno.
1: No, tych możliwości jest całe mnóstwo i cieszy to, że mimo tych trudności, szeregu trudności, a w zasadzie wymieniliśmy tylko kilka czynników, które mogą być minusami, bo jest ich więcej, no są jednak osoby, które podchodzą do tego praktycznie, pragmatycznie, no i efektem tego jest to, że ten wspomniany już przez nas na początku wędrowniczek od 35 lat w Wałbrzychu działa. I to jest też taki okres, który no, daje nam pewne wyobrażenie o ilości wydarzeń. Pewnie gdyby chcieć jakieś statystyki podsumować, to te liczby były całkiem spore. No i sam fakt, że to już pokolenia się chyba wychowały na tych wycieczkach i podróżach, no świadczy o tym, że ta historia jest spora.
9: No tak, pierwsze osoby, które ze mną chodziły na wycieczki, to w tej chwili jest pokolenie 45, 6, 7-latków. Niewiele starsi ode mnie, bo ja w ogóle zacząłem pracować w szkole, jak miałem lat 19,5. Jako wychowawca świetlicy, później jako nauczyciel francuski, jeszcze studiujący. No więc tak to się wszystko zaplotło, że no, mam ten duży kontakt ze szkołą od wielu, wielu lat. Tak, gdyby to ubrać statystyki, ja tego nie podliczałem dokładnie, ale powiedzmy, że tego naprawdę było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Przez te 35 lat tak lekko licząc zrobiliśmy ponad 500 wycieczek. Moglibyśmy wejść, nie wiem, kilkadziesiąt razy na Mount Everest, jeśli chodzi o przewyższenia w górę, prawda? No i tysiące kilometrów, które zrobiliśmy, bo tak przeciętnie na rok mniej więcej się robi, no nie wiem, około powiedzmy 200 kilometrów, lekko licząc, a w tych czasach, kiedy była taka ta turystyka intensywna z tymi obozami, to lekko licząc było po 400-500 kilometrów na rok. Także tego naprawdę jest bardzo dużo. Ludzi się przewinęło mnóstwo, tysiące członków. W tej chwili jest ich około 140. To są głównie właśnie uczniowie, którzy się rekrutują ze Sztawna, z zespołu szkół Marii Skłodowskiej-Curie. No i też jest kilka osób z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu i kilka osób dorosłych, które dalej tam należą już od wielu, wielu lat do wędrowniczka plus opiekunowie, prawda? Więc no, ta tradycja jest bardzo, bardzo duża. To też są różne osiągnięcia przy okazji. Nasze dwa takie największe osiągnięcia w historii to było trzecie miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzeniu w 2007 roku. Trzy osiągnięcia. Teraz mi przypomniało jeszcze jedno. Jeszcze chyba ważniejsze. 2008 rok, pierwsze miejsce w Polsce na najlepsze kółko turystyczne. Byliśmy najlepszym kółkiem takiej rywalizacji kółek.
1: To taka Liga Mistrzów.
9: To już zostało zaniechane z tego tytułu właśnie, że tych kółek już jest mniej w tej chwili, więc jakby tą rywalizację PTTK jakby już zaniechał. No i najświeższy sukces, nieskromnie rzecz ujmując, listopadowy, tegoroczny. Uczennica, członek, wędrowniczka dostała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu.
1: No to widać, że można złapać sporo inspiracji. No i zakładam, że w zasadzie te cyfry, o których pan wspomniał, one świadczą o bardziej turystyce ekstremalnej, bo suma przewyższeń i ilość kilometrów świadczyłaby o tym, że to sport dla wytrwałych, ale to oczywiście w dłuższej perspektywie, natomiast to wyzwanie może podjąć każdy. No i chyba też zachęcamy, zapraszamy, jeśli dziś trafiamy do tych, którzy z turystyką byli na bakier, no to warto te rękawice podjąć.
9: Pewnie, że warto. Ja zachęcam ciągle moich uczniów do tego, żeby się nie poddawali, żeby chodzili, chociaż marudzą też często. Tak jest, że panie profesorze, a ile jeszcze na tą górę, prawda? Daleko jeszcze? Mówię, niedaleko. Idziemy dalej.
1: Trzy godziny później.

0: Wydaje się, że ta przyszłość rysować będzie się w samych kolorowych barwach. Przyszłość będzie pozytywna. Młodzieżowe koło turystyczne Wędrowniczek już od ponad 35 lat, 36 w zasadzie, funkcjonuje w naszym regionie. To wszystko dzieje się za sprawą Artura Ciempy, który był naszym gościem w programie Radia Złote Przeboje. Nie tylko nauczyciel, ale także przewodnik górski, osoba, która dziesiątkom, jeśli nie setkom, zaszczepiła miłość do gór i podróży.
1: Kryminalny Wałbrzych.
0: Czas na podsumowanie działań wałbrzyskich policjantów. Interwencji w minionym tygodniu było mnóstwo. O jednej z nich opowiem troszkę więcej, bowiem policjanci prewencji pierwszego komisariatu w środowy wieczór, w środową noc zatrzymali do kontroli m.in. 37-letniego Wałbrzyszanina. Mężczyzna kierował dyskorolką elektryczną, jak się okazało, w stanie nietrzeźwości, popełniając tym samym poważne wykroczenie. 23 września przed godziną 3 w nocy na ulicy Topolowej w Wałbrzychu funkcjonariusze Wydziału Prewencji postanowili zatrzymać do kontroli drogowej mężczyznę jadącego przez miasto na wspomnianej już deskorolce elektrycznej, mając podejrzenie, że może on kierować w stanie nietrzeźwości. Ich przypuszczenia szybko okazały się prawdziwe. 37-latek był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał 2,1 promila alkoholu w organizmie. Trzymał grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Mundurowi, prowadząc dalsze czynności na miejscu, ustalili również, że mężczyzna miał przy sobie zawiniątko z suszem roślinnym. Technik kryminalistyki potwierdził, że była to marihuana. Tym samym trafił on jakiś czas później do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w wałbrzyskiej komendy. Grozić mu będzie teraz do 3 lat pozbawienia wolności, a o jego przyszłości zadecyduje sąd.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Odchodząc teraz od tych nie do końca przyjemnych kryminalnych tematów, płynnie przechodzimy do wątków zdecydowanie milszych w postaci wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W swoje progi miłośników muzyki wszystkich mieszkańców Wałbrzycha zaprasza Filharmonia Sudecka. Przed nami w październiku kolejne koncerty, o których więcej już teraz Krystyna Swoboda.
2: Październik Filharmonii Sudeckiej już od wielu lat jest miesiącem, w którym gramy głównie muzykę filmową. Różnego rodzaju, z filmów dla dzieci, z kreskówek, z seriali oraz z filmów tych wielkich ekranów srebrnych, czyli te największe przeboje muzyki filmowej. Ale zaczniemy 3 października jeszcze nie filmowo, bo będzie to koncert kameralny, a mówiąc dokładniej, będzie to recital fortepianowy w ramach cyklu Efekt Chopina, który realizowany jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z naszą filharmonią. Będziemy gościć kolejnego pianistę, będzie to tym razem Mateusz Tomica, który na swoim recitalu zagra utwory nie tylko Chopina, będą też utwory Jana Sebastiana Bacha, Sergiusza Rachmaninowa i Johannesa Brahmsa. Także pierwszy dzień koncertowy w październiku to sobota, 3 października, godzina 18, recital fortepianowy z cyklu Efekt Chopina, grany przez Mateusza Tomicę. No a od 9 października już zaczynamy muzykę filmową. Będzie to pierwszy tego rodzaju koncert symfoniczny. 9 października to piątek, czyli koncert odbywa się o godzinie 19. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej poprowadzi znana już dyrygentka wałbrzyskiej publiczności Agata Zając. A w programie usłyszymy, no może troszeczkę tutaj będzie zaskoczenie, bo nie każdy kojarzy te nazwiska kompozytorów z filmem, a mianowicie będziemy słyszeć arię na strunie G i 3 koncert brandenburski Johanna Sebastiana Bacha. Usłyszymy też adagio Samuela Barbera. No i usłyszymy utwory Ralfa Vaughana Williamsa oraz Beli Bartoka, czyli to takie nie bardzo oczywiste utwory filmowe, ale wszystkie były wykorzystane w filmach i stąd tytuł koncertu Klasyka w filmie. to 9 października o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej. Następny koncert już nazajutrz, 10 października, to koncert kameralny w sobotę o godzinie 18. Będzie to Noc Czardasza. Wykonawcami tego koncertu będą Ildikó Juhász Flet,

0: Roman Widaszek klarnet oraz Dariusz Janus fortepian. I jednocześnie Dariusz Janus, oprócz tego, że jest tutaj pianistą, no to przede wszystkim jest kompozytorem i wszystkie utwory, które będą zagrane, pochodzą z dorobku pana Dariusza Janusa, a będą to utwory, które pokazują Czardasza w różnych odsłonach, jeśli chodzi o miejsce wykonywania, czyli będzie to Czardasz po polsku, będzie Czardasz po węgiersku oczywiście, ale też Czardasz w innych krajach. Myślę, że ta noc Czardasza jest dość ciekawa, też taka troszeczkę zaskakująca, ale zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo rzeczywiście warto na taki koncert przyjść. 10 października, sobota, godzina 18, noc Czardasza.
1: Na te wydarzenia zapraszała Krystyna Swoboda, a ja zapraszam z kolei na kolejne wydania magazynu Radia Złote Przeboje. W tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. To wszystko, Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: Jak zwykle w weekend sprawdzamy, czym żyje nasze miasto, czym interesują się Wałbrzyszanie, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje. Zaczynamy magazyn Tydzień w Wałbrzychu. A w nim dziś m.in. Joanna Kawalec, która wygrała konkurs na dyrektora Filharmonii Sudeckiej, opowie o artystycznych planach.
13: Na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza.
12: Nie zabraknie także podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Urszula Miszczak opowie o tym, co ważnego działo się w mieście.
14: Przypominam o trwającym głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 2027 do podziału ponad 6 milionów złotych.
12: Z kolei o inwestycjach w Wałbrzychu opowie Wam Monika Trykowska-Chwila.
15: Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe.
12: Ale muzycznym krokiem wejdźmy w to wydanie audycji Radia Złote Przeboje. Zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
13: Dzień dobry, dyrektor Filharmonii Sudeckiej Joanna Kawalec. Witam serdecznie.
11: Tydzień w Wałbrzychu.
12: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę Panią przedstawić już jako Panią dyrektor, a nie pełniącą obowiązki, bo to w dłuższej perspektywie chyba dobra wiadomość i dla Filharmonii Sudeckiej, i dla mieszkańców Wałbrzycha, że ta ciągłość programowa zostanie zachowana, więc no, cieszę się, że się spotykamy.
13: Dziękuję bardzo. Taką mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość. Rzeczywiście dla instytucji lepiej jest, jeżeli taka ciągłość jest zachowana. Tutaj też w zeszłym roku współpracowaliśmy z Panem Maciejem Tomasiewiczem, także przy konstruowaniu tego programu, jak i w tym roku, i pan Maciej też zostaje z nami, więc te plany programowe, długodystansowe rzeczywiście pozostaną utrzymane.
12: Bo z perspektywy widzów, odbiorców sztuki czasem może się wydawać, że no planowanie sezonu to zaplanowanie na kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy naprzód, no ale w rzeczywistości, biorąc pod uwagę harmonogram koncertów, pracę artystów, całą logistykę, no to często są to takie terminy, które się dość mocno zazębiają. I to nie jest rok, to są plany dużo bardziej dalekosiężne, więc domyślam się, że to planowanie sezonu też w dłuższej perspektywie wymaga też troszkę większego przygotowania i większego zapasu czasu.
13: Tak, to prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zapraszamy tutaj różnych solistów i różnych dyrygentów, no to oczywiście musimy dostosować harmonogramy ich pracy do naszych planów repertuarowych. Tutaj, co jest także ważne, rozpoczęliśmy 49. sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej. Za rok będziemy już w 50., czyli w jubileuszowym sezonie artystycznym, więc my już planujemy, no, ponieważ chcemy w czasie tego jubileuszowego sezonu artystycznego zapraszać znamienitych gości i ten program chcemy, żeby naprawdę był wspaniały. Dlatego też już musimy też pewne kontrakty tutaj zawierać i dogrywać daty, więc tak, to się nie dzieje wszystko z dnia na dzień, w zasadzie to jest praca z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.
12: Mam też nadzieję, że ten 49. sezon będzie takim przedsmakiem przed tym jubileuszem. No i nasze spotkanie przede wszystkim służy temu, by mieszkańcom Wałbrzycha i okolic przypomnieć o tym, co w tym sezonie się będzie działo, no i powiedzieć, dlaczego powinni oni swoją obecność planować na koncertach. Jaki więc będzie to sezon? Jaki jest to sezon, bo już go rozpoczęliśmy?
13: Myślę, że ten sezon będzie miał wiele odcieni, jak po prostu Polska Złota Jesień, która się już właśnie zaczyna. Będą tutaj wszelkie możliwe kolory muzyczne. Też na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak wrzesień jest na cztery ręce, w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza, styczeń karnawałowy, luty to baśnie, legendy i romanse, marzec walka postu z karnawałem, kwiecień beethovenowski, maj pamiątki z podróży, a czerwiec to święto moderny.
12: No to myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. To będą takie motywy, według których możemy jakiś klucz koncertów sobie obrać i korzystać z tej oferty. No właśnie, przygotowanej z myślą o kim?
13: Ofertę naszą kierujemy do słuchaczy z różnych grup wiekowych, do słuchaczy, którzy oczekują innego rodzaju muzyki, ponieważ nasi słuchacze w Wałbrzychu mają pewne swoje oczekiwania. Jedni wolą klasykę, drudzy wolą może muzykę współczesną, trzeci wolą jazz, a są jeszcze osoby, które na przykład kochają muzykę filmową i staramy się tak dobierać te utwory, te programy, aby każdy znalazł u nas coś dla siebie. Mamy także bardzo szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży. To jest taka nasza grupa docelowa, którą chcielibyśmy naprawdę zmobilizować do tego, aby do nas przychodzili na koncert. Mamy i koncerty familijne, i poranki dla szkół i przedszkoli. Mamy próby otwarte. Ten program nawet tych takich piątkowych, standardowych koncertów symfonicznych jest również tak skonstruowany, aby to nie było tylko takie bardzo poważne i monumentalne. Nawet nasi słuchacze, którzy byli w ostatnią sobotę na koncercie, mogli się przekonać, byli to klasycy w Krzywym Zwierciadle. I tutaj dyrygent, czyli pan Maciej Tomasiewicz, doskonale włączył także humor do tych koncertów, więc można było posłuchać Bacha, Mozarta, czyli tej największych klasyków, ale połączonych gdzieś tam z humorem. Także mam nadzieję, że takie również podejście do naszych słuchaczy pozwoli nam na to, aby oni rzeczywiście licznie zaczęli przychodzić na nasze koncerty.
12: Państwo macie pełną autonomię, planując sezon, planując koncerty i repertuar, no ale domyślam się, że gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć między tym, co chcemy, co marzymy, a tym, czego oczekują Wałbrzyszanie, miłośnicy muzyki. Czy do Państwa docierają jakieś sugestie, wskazówki związane z tym, czego mieszkańcy potrzebują, czego oczekują? Czy to jest jakiś taki odzew ze strony publiczności?
13: Tak, oczywiście my też najczęściej widzimy to po ilości sprzedanych biletów na dany koncert, więc wiemy, co się sprzedaje. Chociaż nie jest to też regułą, bo czasami tworzyliśmy program koncertowy, wydawało nam się, że powinna być pełna sala, a na przykład okazywało się, że tak jednak nie było, więc czasami trudno nam odgadnąć też, ale tutaj składa się wiele rzeczy na to, ponieważ w Wałbrzychu dzieje się też wiele innych imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury, więc musimy się naszymi słuchaczami, naszymi odbiorcami dzielić. Ale słucham, zawsze słucham, jeżeli gdzieś w przerwie koncertu spotykam się z osobami i mają jakieś wskazówki, staram się je wziąć pod uwagę. Nie wszystko mogę spełnić, ale tak, słuchamy też naszych słuchaczy, no bo najważniejsze jest to, żeby oni się u nas dobrze czuli i słuchali też tego, co kochają.
12: Po drugiej stronie są też muzycy, są artyści i to jest kolejny element, który trzeba pogodzić, dlatego też nie bez przyczyny o tej logistyce wspominałem, no bo oprócz tego, że filharmonicy tutaj w Wałbrzychu, no to jeszcze goście, to artyści, którzy się pojawiają, których też trzeba zabukować, zaplanować ich wizytę. Czy biorąc pod uwagę ten sezon artystyczny, są Pani zdaniem jakieś takie najciekawsze nazwiska, najciekawsze punkty, coś, co mogłoby naszą uwagę zwrócić bądź przykuć?
13: Ja myślę, że wszyscy dyrygenci gościnni oraz soliści, których zapraszamy, to są naprawdę wyjątkowe nazwiska. Jak choćby już w październiku zaprosiliśmy dyrygenta ze Stanów, z Hollywood, pana Christophera Russella, który poprowadzi koncert pod tytułem Made in Hollywood, więc myślę, że tutaj nie ma lepszego połączenia jak rodowity Amerykanin prosto z Hollywood, który poprowadzi taki koncert. Ale będziemy mieć także koncert, na którym zagra laureat konkursu Wieniawskiego. Znakomity konkurs, znakomite nazwiska, więc warto też przychodzić, bo nie zawsze uda się takie osoby do nas zaprosić, więc nie chcę tutaj wskazywać też konkretnych nazwisk, bo uważam, że każda z tych osób niesie ogromną wartość, zarówno dla naszych słuchaczy, ale także dla naszych muzyków, ponieważ praca z dyrygentem za każdym razem przy nowym projekcie jest takim dodatkowym walorem dla naszych muzyków, którzy mogą rozwijać też swój warsztat, swoją wrażliwość muzyczną właśnie pod okiem innego dyrygenta. Wiadomo, każdy z nich ma inne spojrzenie na muzykę, na dany utwór, ma też swoje elementy, nad którymi skupia się najbardziej, a wszystko po to, aby ten efekt był jak najlepszy dla naszego słuchacza.
12: A o kolejnych artystycznych planach na ten sezon w Filharmonii Sudeckiej jej dyrektorka Joanna Kawalec opowie już za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
14: Urszula Miszczak. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
4: Praktyczne informacje. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
5: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest Pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
16: Rozpaliła Pani ogień. Wow.
17: Pierwszy raz udało się.
14: Mieszkańcom Wałbrzycha podpowiadamy, że na szkolenie zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji M-Obywatel. Do końca roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy ma stanąć hala magazynowa na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Trwa poszukiwanie firmy, która podjęłaby się realizacji zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy grudnia, donosi Świdnica24.pl. W planach jest też rozbudowa miejskiego systemu alarmowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
18: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego, które przecież dotyczy osób z niepełnosprawnościami, jest szczególnie nieludzkie. Taką pomoc uzyskają Państwo w ZUS całkowicie za darmo.
14: Przypomnę, że oddział ZUS-u w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Kasztanowej. Przypominam też o trwającym głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 2027. Do podziału ponad 6 milionów złotych wybierać można spośród 22 projektów. 13 dotyczy remontów lub budowy infrastruktury drogowej, 8 tworzenia miejsc rekreacji, 1 to zakup samochodu elektrycznego dla schroniska dla zwierząt. Głosowanie trwa do końca września. Od 30 września mieszkańcy Jaroszowa w gminie Strzegom będą mogli wypowiedzieć się w konsultacjach społecznych, czy chcą wprowadzenia nazw ulic na terenie całej miejscowości, tylko na jej części, czy też pozostawienia obecnego sposobu oznaczenia adresów. Podpisane zostały 2 kluczowe umowy na realizację zadań drogowych, które znacząco poprawią komfort oraz bezpieczeństwo kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Prace obejmą przebudowę ulic Mazowieckiej i Lubelskiej wraz z budową nowego ronda, a także modernizację najbardziej obciążonych zatok autobusowych przy ulicy Generała Andersa. Szeroko na ten temat napisał portal wałbrzych24.com. Koszt realizacji obu zadań to blisko 7 milionów złotych. Toczy się jedna z największych inwestycji drogowych w Wałbrzychu, remont ulicy Hetmańskiej od Podwala aż do ulicy Basztowej. Niedawno plac budowy odwiedził prezydent Roman Szałemej.
19: Bardzo wiele prac zostało już wykonanych. Mówimy głównie o infrastrukturze podziemnej. Ogromne prace przy kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Cała infrastruktura podziemna została wykonana praktycznie na nowo. W tej chwili toczą się prace przy miejscach postojowych.
14: Finał w listopadzie. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku uruchamia stały punkt informacyjny w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Dyżury będą w każdy czwartek w godzinach od 11 do 17.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę.
17: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
15: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. To teraz 16-latek za kierownicą samochodu mimo sądowego zakazu zatrzymany po wykroczeniu drogowym na ulicy Przemysłowej w Wałbrzychu. Miał wydany zakaz, bo wcześniej był już przyłapywany jako kierowca, choć jest za młody na prawo jazdy. Teraz może go czekać nadzór kuratora, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ośrodek wychowawczy. Będzie większa pomoc żywnościowa dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w nadchodzącym roku. Na ostatnim spotkaniu dotyczącym dystrybucji produktów z magazynu Banku Żywności zdecydowano, by zmienić progi dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy i zwiększyć ilość przekazywanych artykułów spożywczych. Sytuacja na rynku paliw się uspokoiła, przynajmniej na razie. Stacje trzymają ceny poniżej psychologicznych granic 9 zł za olej napędowy i 8 zł za benzynę. Według portalu Autocentrum na Dolnym Śląsku ceny są niższe niż średnie w kraju. Za litr 95 płacimy średnio w regionie 7 zł 72 grosze, a za olej napędowy 8,64.
20: Uspokajająco powiedzmy, że scenariusz 10 zł na razie jeszcze nam nie grozi.
15: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. W grę wchodzą obniżki, ale o maksymalnie kilka groszy na litrze. Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe. Termomodernizacja oznacza nie tylko nową elewację, ale też ogrzewanie i remont dachu. Prace potrwają do wiosny. W listopadzie z kolei ma się zakończyć remont drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach. Jutro ruch ma zostać przełożony na przeciwległą jezdnię. Koszt modernizacji to prawie 2 miliony złotych.
11: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: O tym, co działo się w Wałbrzychu i w jego okolicach, opowiadały Urszula Miszczak i Monika Trykowska. Chwila, a my wracamy do artystycznych planów Filharmonii Sudeckiej. O tym, jak będzie wyglądał ten sezon artystyczny, opowiada dyrektorka Joanna Kawalec.
11: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
12: Całe te kulisy organizacji koncertów jednak też są istotne z perspektywy ostatecznego kształtu tego sezonu artystycznego. To wyzwanie, to trudność, by pogodzić to finansowo, mając do dyspozycji te środki, które mamy w tym sezonie?
13: Myślę, że finanse w kulturze zawsze są wyzwaniem. My oczywiście mamy dotację przekazywaną nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który jest naszym organizatorem, ale rzeczywiście jest to dla nas wyzwanie, abyśmy też jakąś pulę pieniędzy zarabiali, czy z biletów, czy chociażby z wynajmu naszej sali. Niemniej jednak nie jest to tak, że możemy odpuścić sobie działania marketingowe i nie sprzedawać biletów. Jesteśmy też zobowiązani do tego, aby poszukiwać środków finansowych także poza tą dotacją. Tak więc praca nad finansami jest dla nas codziennością.
12: No i płynnie przeszliśmy do tematu, który też chciałem poruszyć, czyli do tych środków zewnętrznych, które się czasem pojawiają i dzięki nim realizowane są różne inicjatywy. W zeszłym roku szereg koncertów, działań edukacyjnych, warsztatowych, także dla dzieci i młodzieży ze środków europejskich, a w tym roku są jakieś plany, by korzystać z takich pól?
13: Tak, oczywiście KPO już nie ma, to już jest, nie zostało też nic z takich programów ogłoszone, więc tutaj na razie ten temat jest zamknięty, ale przygotowujemy się do pisania wniosków w programach ministerialnych, jak co roku, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj pozyskać środki właśnie na te wszystkie dodatkowe zadania, na które bardzo często jednak brakuje pieniędzy.
12: Koncerty to jedna strona, ten temat już wybrzmiał, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że oprócz tego, że to standardowa oferta koncertów symfonicznych, mniejszych, większych, to także taka forma zaproszenia otwartej furtki dla dzieci, młodzieży, to także grupa odbiorców, o której Państwo nie zapominacie. No i ta forma edukacji czy też działań promocyjnych ma różne kierunki. Jak więc to wygląda w tym sezonie?
13: W dalszym ciągu kontynuujemy wyjazdowe audycje muzyczne. To jest projekt zapoczątkowany jeszcze przez pana Józefa Wiłkomirskiego, więc on już trwa ponad 40 lat i w dalszym ciągu to kontynuujemy. Placówki edukacyjne chętnie z tej oferty korzystają. Natomiast dla szkół, które wolą do nas przyjechać, mamy poranki w poniedziałkowe poranki raz w miesiącu. Jest to oferta skierowana dla przedszkoli i dla dzieci młodszych ze szkół podstawowych. Mamy także otwarte próby. To jest taka oferta skierowana już do dzieci starszych i dla młodzieży. Podczas prób otwartych można podejrzeć, jak orkiestra pracuje z dyrygentem, jak to wygląda. Nasi dyrygenci też opowiadają słuchaczom, co dzieje się na scenie. Jeżeli chodzi też o taką ofertę edukacyjną, no to oczywiście, co jest ważne, chór dziecięcy, cały czas też trwa nabór do naszego chóru dziecięcego, ale także do chóru mieszanego. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do nas, to również zapraszamy na nasze próby otwarte. Można zobaczyć, jak pracują oba te zespoły wokalne i jeżeli ktoś będzie mieć ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy.
12: No ale niezmiennie jest zawsze grupa, która wychodzi z założenia albo funkcjonuje w takim poczuciu, że może filharmonia nie jest dla mnie, bo ja na salonach nie bywam, ja nie mam smokingu, nie mam sukni i być może myśląc o wyjściu w piątek czy w sobotę na koncert, czuję się lekko nieswojo, że to może nie być mój świat. Czy te obawy są zasadne?
13: Absolutnie nie. My naprawdę nie siedzimy tutaj w szklanym zamku gdzieś na górze. My jesteśmy dla państwa, my jesteśmy dla ludzi, bo bez słuchaczy nas nie ma. Ale rzeczywiście, znaczy ja też staram się nawet w prywatnych spotkaniach z młodzieżą odczarować to, bo nie ma się absolutnie czego bać, a rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, jeżeli ktoś nie był jako dziecko, czy jako młodzież, nawet chociażby podczas wyjścia takiego szkolnego do filharmonii, ten lęk gdzieś jest, nawet jak mieliśmy koncerty na zakończenie lata, koncert muzyki filmowej, zaprosiłam znajomą młodzież, młodych mężczyzn, kolegów mojego syna, którzy byli po raz pierwszy w filharmonii i byli zachwyceni tym w ogóle, co się dzieje, ile jest instrumentów, jak grają i myślę, że to jest ważne, aby młodym ludziom rzeczywiście pokazywać tą muzykę poważną, że to nie jest tak, że tutaj tylko elita ma wstęp. Absolutnie. My jesteśmy po prostu dla wszystkich i mam nadzieję, że uda nam się właśnie ten taki stereotyp troszeczkę odczarować. Dlatego jakby gorąco zachęcam, żeby przewertować nasz program, znaleźć takie koncerty, które mogą być dla państwa bardziej dostępne. Nasi pracownicy też zawsze doradzą, które koncerty są, powiedzmy, lżejsze, które są bardziej klasyczne. I przyjść i zobaczyć po prostu, dać sobie i nam tą szansę, bo może się okazać, że to będzie miłość od pierwszego usłyszenia.
12: I tego państwu życzymy. W zasadzie niezależnie do kogo kierujemy te słowa, czy mowa o młodzieży, osobach, które dopiero pierwszy raz będą przekraczały próg filharmonii, no to chyba takim elementem, o którym warto pamiętać, jest to, że muzyka na żywo to jest jednak zupełnie inna bajka niż to, co odtworzymy sobie w domu. I że koncert oprócz tego, że to zetknięcie z muzyką, z kompozytorem, z jakimś konkretnym motywem, no to przede wszystkim przeżycie i samo wydarzenie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samą muzykę, ale też całą oprawę, wyjście i wysłuchanie tego w takich okolicznościach, w których dzieje się to na naszych oczach przed nami, bo ten odbiór jest wtedy zupełnie inny.
13: Tak, nie ma innego doświadczenia muzyki niż muzyka na żywo. To, jakie emocje towarzyszą słuchaniu muzyki podczas obserwowania muzyków w czasie pracy dyrygenta, jest to coś niesamowitego i żadne, nawet najlepsze nagranie nam tego niestety nie przekaże. I tak jak pan wspomniał, ja bym chciała, żeby wyjście do filharmonii to właśnie nie tylko to, że och, bo idę posłuchać tej czy tamtej symfonii, ale żeby to był taki czas zrelaksowania się, odpoczynku, wyłączenia może tych myśli, wyłączenia tej całej gonitwy, tych obowiązków, które mamy. Żeby to był taki moment wejścia po prostu do innego, ale bardzo przyjaznego świata, w którym te myśli mogą gdzieś sobie odpłynąć i gdzie po prostu będzie taka chwila czy wyciszenia, czy radości, ale moim marzeniem jest, żeby każdy czuł się tutaj po prostu dobrze i spędzał tutaj miłe chwile, bo chyba o to chodzi.
12: I do przeżywania tego wszystkiego w Filharmonii Sudeckiej zachęcała dyrektorka Joanna Kawalec. Tym spotkaniem, tym tematem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
11: Reklama.
12: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
13: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
14: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
13: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jarek Montshine.
15: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
13: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8:00. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata. Taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Marta, a co to jest ten czarny charakter?
1: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
0: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
1: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
0: Nie bujasz?
1: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. I jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips.

65 cali. Ambilight QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie. Reklama.
1: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
2: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
3: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
2: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
4: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
4: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
6: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
4: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
2: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
12: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: Reklama.
14: Znowu w życiu mi nie wyszło.
15: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
15: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Quit Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Reklama. No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
14: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
15: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
16: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
15: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
17: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
15: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
14: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
18: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
14: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczynie.
20: Radio Złote Przeboje.
13: Nie nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci, na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

tu Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
18: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cele strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy. Bronią tytułu, a w tym finale, który o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hallenauts.

0: The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie południe. Marzena Rogalska, Artur Gadowski już się szykują, a w naszych wiadomościach o 12 o tym, że Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kuponowy.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzieże aut.
6: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
5: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
7: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
5: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
8: Pogoda.
5: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski, tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
9: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: Dzień dobry, kłania się Marzena Rogalska. To jest Weekend jak marzenie i to jest facet, którego znacie od lat, na scenie muzycznej od lat. Proszę pana, pan przypomni.
10: 40.
4: Artur Gadowski przemówił tym aksamitnym, przepraszam, barytonem.
10: Barytonem.
4: Tak. Ten baryton z nami będzie do godziny 15. Pogawędzimy sobie o życiu i o tych 40 latach. Bądźcie z nami.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Po pierwsze, dobrze Cię widzieć, Arturo Gadowski.
2: No i nawzajem, tak.
1: A po drugie, zastanawiałam się, jakimi słowy Cię przywitać, albo jakąż to melodią. I uważaj, jak oryginalnie ja sobie tu przygotowałam. 40 lat minęło. Słuchaj, co to się w ogóle wydarzyło w tym życiu, proszę pana?
2: Ja nie zauważyłem tego tak naprawdę, szczerze mówiąc. To tak szybko strzeliło, tyle się działo, było tak intensywnie, że w zasadzie nie wiem, kiedy to się stało.
1: Ale napawa cię to dumą, jakąś taką refleksją, o co chodzi z tym czasem? Bo przecież to były lata, w których naprawdę się działo mnóstwo. Kilka filmów, jakiego gatunku, tak się zastanawiam, można by nakręcić z życia Iry, z życia Gadowskiego. Na pewno czeskie klimaty, słodko-gorzkie, co? Jak myślisz? Nie?
2: Może tak, rzeczywiście. Dużo rzeczy się zmieniło, świat się cały zmienił. Jakby sytuacja, rynek muzyczny w Polsce, niektórzy mówią, że już jest, ja nadal twierdzę, że się ciągle tworzy. I ja to wszystko przeżyłem razem z moimi kolegami. Cieszę się, że tak było i że, że mogłem to wszystko przeżyć, tego doświadczyć, bo teraz, wiesz, mogę sobie na stare lata wspominać, tak, o, tam ktoś mówi, wiesz, no tutaj dzisiaj robimy jakieś nagrania, coś, a wiesz, kiedyś to się robiło zupełnie inaczej, wiesz.
1: Inaczej, wiesz, kiedyś to się grało, że tak powiem. In Excess, Suicide Blonde.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, w jakim ja cię dzisiaj nastroju odnajduję po 40 latach istnienia IRY z dobrymi i trudnymi momentami?
2: Jak ty się dzisiaj masz? To tylko z pozoru jest banalne pytanie.
3: Jak ja się mam? Ja jestem zadowolony z tego, co udało mi się przez te 40 lat zrobić.
1: Za chwilę zdecydowanie więcej na ten temat. Bądźcie z nami.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofa.
15: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
16: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
15: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
16: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
15: Nie bujasz?
16: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
17: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
18: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa.
2: Siła, która mnie pcha do wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię, bo lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak, ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś
1: ruch,
2: jakiś
1: nie?
2: Ruch, działanie. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak.
1: Nie? Jest jakiś taki ferment twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla Ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddzielić też pewne rzeczy, jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa gadowskie,
2: ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest gadowski domator, jest gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje. Wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: No, trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić, pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, bo żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej, nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl.

0: co się opłaca. Reklama.
1: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
3: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
4: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
3: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
5: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
3: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
6: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
7: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
3: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
2: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
2: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
9: Pogoda.
2: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.
10: Sponsorem programu był właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
9: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
11: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
12: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, no to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste w takim życiu.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. To jest, teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm. No
2: ale,
1: wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach. I nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mm-hmm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mm-hmm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession. Obsession.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz. No.
0: Czyli już mamy pierwszy. Introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski.
2: Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
3: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
2: Bus. Zespołowy.
3: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
2: Ale co sobie pojeździłeś, to
3: oczywiście
2: twoje, prawda?
3: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
2: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym?
1: Może nie jest jak... Nie tego jeżdżenia może nie jest dużo, no ale... W tym sezonie udało mi się zrobić 2000 kilometrów, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym innym.
2: To nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie. Że samochód jedzie sam w zasadzie, tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana, tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No, to oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, tak. Widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło, no, na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

0: Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby.

0: by zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
1: Tragedia straszna, ale co zrobić?
2: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
1: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
0: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na Marsz Ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
3: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
0: Gala zaczyna się o 19:30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody, Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
6: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda.
0: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby. Nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
5: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody, Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
7: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
8: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
7: O kotach. Mhm. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
8: 3.
7: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
8: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
7: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski.
8: Gadowski. I jego wiewiórki.
7: I jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
8: Tak jest.
7: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobro.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Nie wiem dlaczego. Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, a i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam tę melodię. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddech, oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Chorus, The Right Time.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona, dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Płucisz, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie i 2 miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, oni byli we dwóch tylko, mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no, to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co z resztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę albo klawiszowca też, no to ja akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana w wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są same. I to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie.
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski.
1: Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
2: bardziej
1: innego?
2: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
1: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie, tak myślałam.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy, wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6, 7 rano ja jestem już na nogach.
1: I jak ptaszyska się tam kłócą i se śpiewają.
2: Tak, śpiewają sobie na mnie. Budzą, jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
3: Raz, dwa, trzy!

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
2: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
1: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
3: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
1: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich.

0: 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
3: 3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony złoty przebój, cnę go na 3 różne fragmenty, no a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki złoty przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza, prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Sprawę do Lewego Kaja i Goran Brgowicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brgowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15:30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejny 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju. Brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4- i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15...
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

0: Ich pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
15: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów 3-dniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
17: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bart

0: Pumikot.
1: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
0: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
2: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami, prawie 4 po czwartej.

0: Ten numer brzmi jak beztroski taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Reklama.

Ta artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. No, a wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zanim zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wyciek danych z Enel Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
13: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
14: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
13: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
15: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
13: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
12: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
16: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
12: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata.

0: Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu mistrza świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek, Always the Sun i The Stranglers.

Do dziś nienawidzi sławy i ucieka od niej w domowe zacisze. To Dajdo w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z Wiedeńskiego Konserwatorium Muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Folklore.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry,
2: dzień
0: Romanie.
2: Dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy
2: weekend. Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesów w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
21: Thank you.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w Radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: zawsze taki sobotni wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd i dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
15: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
14: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
16: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
17: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
16: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
14: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
15: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
14: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro powinno być w miarę pogodnie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry, wieczór w zasadzie, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Jak

Co tydzień w sobotę, czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave. No i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla Was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchence został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is Apart.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupę.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Garrett nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

To sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Garrett stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny, Marian.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Mother Talking.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littermore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work, lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli sobie dawać radę grając w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over. Hey now! W Stanach Zjednoczonych piosenka dość szybko zdobyła popularność i ostatecznie dotarła do drugiego miejsca Billboard Hot 100. W Kanadzie też była wysoko, w Wielkiej Brytanii również, ale dopiero potem, po tych sukcesach na świecie, doceniono ją również w Australii i Nowej Zelandii. To słuchamy już teraz zespołu Crowded House.

0: 17,41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.